0: Na musika Master V rina khathu ane afune sauce za YouTube podcast na dzi how to tutorials.
1: Master V, ndi kho ṱoḓa data deal uri ndi fushe dzangalelo langa la u like na u subscribe kha dzi channel dzoṱhe dzine nda dzi funa dza YouTube.
2: Tendelo ndi 35 gigs data bundle ya Vodacom ine ya vha 169 rand fhedzi. Ni wana na 5 gigs mahala ya YouTube data u fushe dzangalelo lanu.
1: Master, zwino hey deal ndi wana api?
2: I wana la fhedzi kha Vodapay app. Zwino ha, da kuchedza nini vhasumbedze uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
1: Ndi ḓo ita nga ralo.
2: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together Vodacom
3: Arali unga bula ifi pain vhusunzi na masunzi ya masia bundu zwibo di godi mulindini pain ndi vhutungu vhukarakata zwisa khethi uri vha nyina hone nga pain i shandukisa kutshimbilele kudzulele kuedzelele vha fura vha songola pain inga vha tambudzwa la vhutshilo hoṱhe ndi ngazwo hu si na muthu ano fi pain arali vha tshi tambudzwa nga pain ifio na ifio kha vha dalele Dowie Pharmacy Njelele Biaba Aba Bakery kale na musina tsini na tshibadela vha nga ri founela kha 072 607 4370 Dowie Pharmacy.
4: Vhone vha na vhudzulo kha vha sendele ri ḓi tonde nga mbekanyamushumo ya muḽa khulu ya fhinduwa na G-Voice mukoyo wa madurumbani.

0: Lock of music, man. I.
1: Yeah, but a zip for rain, the mapper of egg, give it to us.
0: Yeah.
1: Yeah. Nimufanga wa shiwo vura mbika mshiwo na musinga la btano Faras TGIF ndiyana local music waba kuripa hone mufango wa mtuchile si rea kuna baba kudipina nga manda ngawo oye mufango wane pone bangaba hone baya ni vamo shumo ni vamo gondo ni vamo jolo ni bane fo man
0: Ni 27 minutes past 3.
1: Bono chaisa.
0: Bamjolon.
1: Bono shaba mishumon.
0: Okay.
1: Bono nabatu babo. Bango bazindira ni bako madakani.
0: Nabatu
1: babo. Bamjolon, mujolo ye uko dipa.
0: Bamafuno.
1: Sinara bamjoloni bakotire zino beka mishumo.
0: Okay.
1: Kango bamagondoni, kango dofara na chanda cha mtu wabo. Hoyo no korira.
0: Yeah, bamsere.
1: Mtu anga nkozwa, ningozwa.
0: Aroa. Bo Shadrack Sibia. Iko hana bail. DJ Fiba buyenga tuvala busumbela no ngwedzi. Kamsi shizwa zwino shandukardi. Mara fedzi ma funga sia vudindia uri ama parovege naone vadwa vakhadzi mangango.
1: Aish ne vabona chipatu uri vo dinetera vathu vashu. Ndori vo boneta.
0: Yeah.
1: And vachi ndori na mombulo chumbulo uri na mapiro vege ndikoti vandi ya fafetu. Na msumbulo ndikoti vandi ya fafetu. Na lavubili ndi chivuya atina na vutanzi na zori na beli one ndi dofiwa na yeah. Siko boy.
0: Na mfumangadzo abono vonala, abango vonala ngi court.
1: Yeah.
0: Sorry hawo, na vone vononeta muhumbulo na kana ndiani ala uri, mwana moka ite.
1: Kai nei mwana moka vonenga zwawe, masiando itwa haya hi. Ndandisiwo vachikuita zvizvi.
0: Vari na varama pongo zvizvi kamera khwaka khwaka. Dziko mona mona ne pupedzia, vadzana zvizvi ngadzo vana musombela uno nwedzi vachivuyerera uisa panda na khombero yavo ya bail pedzi zvazvino, tanganedza thodza mapongo nemasiyana.
2: SABC News, yo dimisa onga yote na one isa GC-a. Iba disera toza mapungo, ka Parapara FM.
3: Ndalibuwa mutisa mungwaliri wa utoma kali horo la African National Congress bariba kutanganeza zwabu dhipula nezo dhivadza honga president Evo Cyril Ramaphosa. Mukomishinara wa mapolisa Gautengi bari mapolisa wanopulecheza kamilandu miraru kayafumina mivili ya uwana la zwitumbu za vafumakadzi. Vadhu itana ufangazi ne milandu ine ya kukwesha vahumbule waka uchocheledi ya vafu vakachi kwa machamubuso yogonya uvakaya dhana na mitanu na mivili uyakaya dhana na fumbili raru haya na mango manji zene zina mataba manga awara ya buna.
4: Nda zina langa ni Firas Kanli mana na chendra ndira muzika shumano na zingoma za muzika hara yellow yellow wanted to zambe kanyo mshumo ya ziarowa 326 vana DJ shu jiko mkati.

0: kharitikele zwiito zwa u tambudza.
1: Hawa ndi vhone kuti kana bela hore milayo u bva hanefho tshi kha RL Attorneys Inc. GBV kana gender based violence ndi zwithu zwi vhaisa lushaka lothe nga u angaredza musi u tshi vhona vhana na vhafumakadzi vha tshi tambudzwa ḓuvha na ḓuvha. Kha ri farisane, ri thusane u lwa na zwiito zwivhi zwa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Ri roṱhe ri ḓo kunda.
0: Kha ri lwe na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe.